0: Ale ślubny kościelny, więc się nie liczy. Wiem, że ty nie jesteś żonaty. Czy jesteś?
1: Weź spokój.